0: zdarzają miałam przed przecinę.
1: Roller star 6.
2: Hartzell's on our star 6.
1: Ready transport away.
2: Proceed 6 of 9.